Iradio Mosambik imisora Cheuk Abdelgade nira wili ya vosalama nengkaleng nokume mwinchi toko waniwelenyu wokatula studio jo Radio Mosambik ni kala nimpento uomalela studio jo Radio Mosambik. Armaka 4 hapare chinghalo somya nasikuna nehumaputu.

moto na koma moyena bengo papa na to chéri na koga te na ko benga yo ya Jean na mitia na kata